0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.

0: Dzień dobry ze studia w Sydney. Witam Państwa bardzo serdecznie. Joanna Borkowska-Surucić. Miło mi spotkać się z Państwem w środę 6 maja. A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Za chwilę Dariusz Paczyński przekaże Państwu skrót najważniejszych doniesień radia SBS. Następnie temat dnia. Nowy raport informuje, że Australia nie posiada krajowej strategii regulującej rozwój i rozpowszechnianie sztucznej inteligencji w miejscach pracy. Raport został opublikowany w czasie, gdy w Adelaide odbywa się forum poświęcone sztucznej inteligencji, mające na celu omówienie tego problemu. Po wiadomościach spotkamy się z naszym gościem, panią Justyną Stanisławską, która obecnie prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie badania w dziedzinie dyplomacji kulturalnej, koncentrując się na obecności i postrzeganiu Polski w Australii. Celem tych badań jest zrozumienie, jak polska kultura, nauka i biznes są postrzegane zarówno przez polską diasporę, jak i szerszą publiczność australijską. Co to jest dyplomacja kulturalna, czy też kulturowa, oraz na czym polega soft power? W rozmowie z Justyną Stanisławską, w rozmowie Doroty Banasiak. Jeśli czas pozwoli, nadamy kolejny odcinek z cyklu SBS Examines. Co można zrobić, aby zatrzymać spadek cen w czasie kryzysu na rynku paliw? Ceny paliw gwałtownie wzrosły, a wraz z nimi pojawiły się obawy i skargi dotyczące ich spadku. Materiał przygotowała Agnieszka Berton. A teraz już zapraszam na wiadomości radia SBS.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Oto skrót najważniejszych doniesień 6 maja. Zaczynamy od doniesień ze świata. Rosjanie zaatakowali kierowanymi bombami lotniczymi Zaporoże, zabijając co najmniej 12 osób. Rosyjskie wojska zaatakowały także Kramatorsk i Dniepr. Wszystko przed zaproponowanym przez Kijów rozejmem, który ma się rozpocząć w nocy z wtorku na środę. Liczba rannych natomiast wzrosła do 39 osób. Peter Hegseth, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, stwierdził, że Amerykanie skutecznie zabezpieczyli trasę przez Ormus i statki handlowe czekają w kolejce, by przepłynąć przez cieśninę. Podkreślił, że Teheran, pomimo swoich deklaracji, nie ma kontroli nad cieśniną Ormus. Według ustaleń agencji Reuters, powołując się na źródła związane z amerykańskim wywiadem, ostatnie ataki na Iran nie wpłynęły znacząco na tempo rozwoju jego programu nuklearnego. Jak wskazano, Teheran wciąż może osiągnąć zdolność do produkcji materiału do broni jądrowej w stosunkowo krótkim czasie. Komisja Europejska odpowiada na najnowsze groźby prezydenta USA dotyczące podwyższenia ceł na auta sprowadzane z Unii. Donald Trump zagroził, że podniesie z 15 do 25% cła, łamiąc tym samym porozumienie z lipca ubiegłego roku między Brukselą a Waszyngtonem. Szefowa komisji Ursula von der Leyen powiedziała w Armenii, że Unia jest przygotowana na każdy scenariusz. Umowa to umowa, skomentowała przewodnicząca komisji. Istotą tej umowy jest dobrobyt, wspólne zasady i niezawodność, tłumaczyła von der Leyen. Przechodzimy do doniesień z Australii. Komisja Śledcza Senatu rozpoczęła wysłuchiwanie zeznań dotyczących australijskiego systemu przetwarzania i przesiedlania migrantów poza granicami kraju, realizowanego we współpracy z Nauru oraz Papuą Nową Gwineą. Centrum Praw Człowieka poinformowało komisję, że tzw. system offshore processing powinien zostać zlikwidowany, argumentując, że przez 13 lat wyrządził krzywdę tysiącom ludzi i ich rodzinom. 30 osób zostało już aresztowanych w związku z zamieszkami w Alice Springs, które wybuchły po zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 5-letniej dziewczynki. Policja Terytorium Północnego poinformowała, że w najbliższych dniach spodziewane są kolejne aresztowania. Tymczasem rodzina dziewczynki zaapelowała do liderów politycznych, aby powstrzymali się od przekształcania jej śmierci w debatę polityczną. Minister gabinetu Nowej Południowej Walii, Penny Sharp, została zawieszona w prawach członka parlamentu stanowego na tydzień. Minister środowiska została wyprowadzona z sali Izby Wyższej przez urzędnika po tym, jak przegłosowano wniosek o zawieszenie. Zgłoszony przez byłego federalnego lidera Partii Pracy, a obecnie niezależnego posła Marka Lejtama. Doniesienia z Polski. Komisja Europejska zatwierdziła umowę pożyczkową z programu SAFE dla Polski. Informację potwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie, a Polska jest pierwszym państwem Unii Europejskiej, które otrzymało zatwierdzenie unijnej pożyczki. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odniosła się do doniesień o próbach przejmowania posłów jej ugrupowania przez KO. Jak zaznaczyła, zamiast rozwiązywać problemy kraju, koalicjant skupia się na, cytat, podkradaniu parlamentarzystów. W tym tygodniu rząd skieruje do Sejmu nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jedyną zmianą w nowym projekcie będzie zaostrzenie kar za oszustwa związane z kryptowalutami. W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Wiadomość bankowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 61 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. Skrót najważniejszych doniesień na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: Oto temat dnia i ponownie Dariusz Paczyński.
1: Według nowego raportu Australia nie posiada krajowej strategii regulującej rozwój i rozpowszechnianie sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Raport został opublikowany w czasie, gdy w Adelaide odbywa się forum poświęcone sztucznej inteligencji, mającej na celu omówienie tego problemu. Jak informuje raport przygotowany przez John Curtin Research Center, podkreśla on, że wpływ sztucznej inteligencji na australijskich pracowników nie zostanie określony przez samą technologię, lecz przez decyzje polityczne. A oto szczegóły. W Adelaide odbywa się forum z udziałem rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych poświęcone sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Minister zatrudnienia Amanda Rishworth powiedziała na forum, że rząd Antoniego Albanese nie ignoruje rozwoju tej technologii.
2: In our second term, our government has been very focused on what is happening around AI and the opportunities that AI does present. But also,
1: w naszej drugiej kadencji rząd bardzo koncentruje się na tym, co dzieje się w obszarze sztucznej inteligencji, AI, oraz na możliwościach, jakie ona stwarza. Jednocześnie skupiamy się na tym, jak rozdzielać korzyści płynące z AI, ale także na tym, jak zapewnić bezpieczeństwo Australijczyków. Budujemy również zaufanie i pewność co do sposobu wykorzystywania tych technologii. Rozwój sztucznej inteligencji w miejscu pracy postępuje bardzo szybko. Dane z Uniwersytetu w Melbourne sugerują, że niemal 3 na 5 pracowników, to znaczy około 58%, świadomie korzysta ze sztucznej inteligencji w pracy regularnie, a 1/3 używa jej co tydzień lub codziennie. Minister twierdzi, że rząd ma plan dotyczący AI w Australii, a jego skuteczność zależy od współpracy wielu poziomów rządu, biznesu oraz społeczności. Jednak niektórzy, jak dr Dominic Megger z John Curtin Research Center, wyrażają obawy.
3: Social media's algorithms affect the way we talk, the way we communicate, the ideas that we're exposed to, and the way it pushes people into sort of bubbles and extremizes. You know, the incentive is to have more extreme discourse.
1: Algorytmy mediów społecznościowych wpływają na to, o czym mówimy, jak się komunikujemy, jakie idee do nas docierają i w jaki sposób wpychają ludzi w bańki informacyjne. Zachętą jest coraz bardziej skrajny dyskurs, co stanowiło ogromny problem. Sztuczna inteligencja może mieć potencjalnie te same bodźce, ale na znacznie

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, BoatU can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
3: Największy związek zawodowy w Australii w sektorze handlu detalicznego i tak zwanej fast food. Raport argumentuje, że Australia nie posiada krajowej strategii regulującej rozwój sztucznej inteligencji w miejscach pracy. Niektóre z kluczowych obaw związków zawodowych dotyczą tego, że sztuczna inteligencja może nasilić nadzór nad pracownikami, prowadzić do niebezpiecznego obciążenia pracą oraz zwiększać niepewność zatrudnienia. Badanie Uniwersytetu Melbourne wykazało, że 26% pracowników zgłosiło wzrost obciążenia pracą i poziomu stresu, a także wzrost liczby powtarzalnych zadań – 39%. Ponad połowa pracowników nie ujawnia jednak korzystania z tej technologii i przedstawia treści wygenerowane przez AI jako własne. Dr Dominik Meger mówi, że oznacza to konieczność wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń.
4: They've got the right idea in terms of understanding that, you know, this new technology is coming along and we want to make sure that it works for Australia.
3: Mają właściwe podejście, jeśli chodzi o zrozumienie, że ta nowa technologia nadchodzi i chcemy, aby działała na korzyść Australii. To zostało dostrzeżone. Ale jak to zrobić? Bardzo chciałbym zobaczyć, aby rząd Australii postawił na wzmocnienie instytucji, które już mamy, oraz istniejących ram regulacyjnych i ich aktualizację pod kątem tej nowej technologii i wyzwań, które ona stawia. To powinno być główną wytyczną. Przeprowadzono już analizę luk na rynku pracy dotyczącą wpływu sztucznej inteligencji na zatrudnienie. Ministerstwo twierdzi, że niektóre badania wskazują, że AI spowolniła wzrost w niektórych zawodach, takich jak operatorzy klawiatur. Jednak w szerszej gospodarce struktura zatrudnienia nie zmienia się szybciej, niż można by się spodziewać. Amanda Rishworth mówi, że widzi potencjał do poprawy produktywności w całym kraju dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jednocześnie przyznaje, że rozumie obawy.
5: We know that many Australians are anxious about AI and its impacts. If workers are treated disposably by their employer,
3: wiemy, że wiele Australijczyków odczuwa niepokój związany ze sztuczną inteligencją i jej skutkami. Jeśli pracownicy są traktowani przez pracodawców jak jednorazowi, jeśli AI jest używana w sposób mogący wyrządzać szkody, to ten niepokój może przerodzić się w brak zaufania. Widać to w ostatnim badaniu Redbridge opublikowanym w prasie, gdzie 73% pracowników uważało, że AI będzie miała negatywny wpływ na ich bezpieczeństwo zatrudnienia. Dla doktora Megera stawka jest jednak wysoka.
4: Certainly a lot could go wrong and a lot could go fantastically. But you know, one of the things we have to do, especially in how AI affects work, is make sure that we bring people together.
3: Z pewnością wiele rzeczy może pójść źle, ale równie wiele może pójść fantastycznie dobrze. Jednak jednym z kluczowych wyzwań, szczególnie w kontekście wpływu AI na pracę, jest to, abyśmy łączyli ludzi i używali tej technologii w sposób, który ma sens dla pracowników. Chodzi o to, aby robić to tak, by ludzie byli włączani w proces, stawali się bardziej efektywni, byli wspierani w jak największym stopniu i aby miejsca pracy były środowiskiem, którym naprawdę chce się przebywać. Ze SBS News, na podstawie materiałów Debry Greorke, dla programu polskiego opracował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: SBS Audio.
1: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
2: Ja, Dalia,
3: Czy
2: to jest
3: SBS Chill?
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt garwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Wiadomości w ponad 60 językach. Muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
0: sbs.com.au/audio.
8: Witam po reklamie, przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić i zapraszam do wysłuchania dalszej części programu. Za chwilę spotkamy się z naszym gościem, panią Justyną Stanisławską, która obecnie prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie badania w dziedzinie dyplomacji kulturalnej, koncentrując się na obecności i postrzeganiu Polski w Australii. Celem tych badań jest zrozumienie, jak polska kultura, nauka i biznes są postrzegane zarówno przez polską diasporę, jak i publiczność australijską. Co to jest dyplomacja kulturalna, czy też kulturowa, oraz na czym polega soft power? Z Justyną Stanisławską rozmawia Dorota Banasiak. Jeśli czas pozwoli, nadamy kolejny odcinek z cyklu SBS Examines. Co można zrobić, aby zatrzymać spadek cen w czasie kryzysu na rynku paliw? Ceny paliw gwałtownie wzrosły, a wraz z nimi pojawiły się obawy i skargi dotyczące ich spadku. Czy sprzedawcy detaliczni korzystają na obecnym kryzysie? Materiał opracowała Agnieszka Berton. 6 maja 1950 roku urodził się Zbigniew Wodecki, polski piosenkarz, kompozytor i aranżer, znany z przebojów takich jak Chałupy, Welcome to, Lubię wracać tam, gdzie byłem. No i właśnie posłuchajmy, zanim spotkamy się z naszym gościem, posłuchajmy tego przeboju.

0: Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panią Justyną Stanisławską, która w tej chwili prowadzi projekt badawczy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Witam panią serdecznie.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Projekt jest o tyle ciekawy dla Polonii Australijskiej, bo po prostu nas dotyczy. Chciałabym, żeby pani nam opowiedziała, na czym on polega.
1: Projekt jest tak naprawdę zwieńczeniem moich studiów z zakresu dyplomacji kulturalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyniki z tych moich badań, rozmów zarówno z przedstawicielami polskiej diaspory, jak i osobami pracującymi na placówkach dyplomatycznych, ale też i osobami, które po prostu mieszkają w Australii, niekoniecznie są zaangażowane w życie Polonii. Te badania pozwolą mi zbudować taką ocenę tego, jak wyglądają obecne formy promocji kultury polskiej. Zidentyfikować też pewną lukę instytucjonalną, która moim zdaniem ogranicza bardzo ten potencjał polskiego soft power w regionie Australii i Oceanii. No i sprawia, że nie do końca chyba wykorzystujemy możliwości, jakie dzisiaj mamy, możliwości właśnie użycia dyplomacji kulturalnej, kultury, nauki do zbudowania marki narodowej. Właśnie przez promowanie naszego wizerunku jako państwa pozytywnego, takiego atrakcyjnego, dynamicznie się rozwijającego, nowoczesnego państwa i tym samym wesprzeć realizację takich typowych, strategicznych interesów kraju za granicą, które leżą w gestii tej dyplomacji, takiej dyplomacji publicznej.
0: Proszę nam więcej powiedzieć o tej dyplomacji kulturalnej i o tym soft power.
1: Soft power, czyli taka miękka siła, no właśnie ma na celu budowanie marki narodowej danego państwa przez promowanie kultury, ja bym powiedziała i nauki, a także w naszym przypadku uważam też i rozwiązań biznesowych. My chcemy pokazać, że możemy budować nowoczesną tożsamość danego państwa i odbiór tego państwa za granicą przez promocję na przykład współczesnej literatury, designu, przez nasze sukcesy gospodarcze i naukowe, którymi no, możemy się bardzo mocno chwalić. Soft power to też jest takie narzędzie, wpływu i rozpoznawalności pozwala nam wyjść poza taką narodową bańkę, nazwijmy to tak, i dotrzeć do na przykład zagranicznych elit, czyli dziennikarzy, do polityków, do społeczeństwa innego kraju, tak w którym akurat działamy. Na przykład takim przykładem właśnie jest wzrost świadomości roli Polski na arenie międzynarodowej w kontekście chociażby wojny w Ukrainie. Tak? To się przekłada od razu na większe zainteresowanie współpracą też i naukową, czy gospodarczą. Pokazujemy, że jesteśmy nowoczesnym, stabilnym partnerem dla innych krajów, dla innych państw, ale moim zdaniem cały czas brakuje nam troszeczkę profesjonalnej instytucji, tu mówię głównie o Australii, które mogłyby w tym pomóc i sprawić, że będziemy takimi ambasadorami polskości nie tylko poprzez pielęgnowanie tradycji, ale przez pokazywanie właśnie atrakcyjnego obrazu nowoczesnego państwa.
0: Czy w innych krajach Europy lub też w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje taki model tego soft powera, który promuje Polskę w ten sposób?
1: Tak, jak najbardziej. Mamy cały czas sieć chociażby instytutów polskich, które działają, no niestety działają głównie w Europie i tutaj moim zdaniem należałoby troszeczkę zrewidować tę naszą politykę otwierania takich instytucji i otworzyć się bardziej na dalsze rejony. Mamy rzeczywiście mały Instytut Polski w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład brakuje nas w Ameryce Południowej, brakuje nas w Kanadzie, brakuje nas właśnie w Australii.
0: Proszę powiedzieć nam więcej o w ogóle samym Instytucie Polskim. Co to jest za placówka, co to jest za organ?
1: Instytut Polski jest placówką dyplomatyczną, która wspiera wszystkie działania promujące kulturę polską, działania przede wszystkim skierowane dla mieszkańców danego kraju, w którym się ten instytut znajduje. I tutaj w zasadzie powinnam na tym skończyć, dlatego że działania Instytutu Polskiego w każdym kraju troszeczkę się różnią, w zależności od tego, chociażby ile lat taka placówka istnieje, jakie mamy wcześniejsze doświadczenia, w jakich obszarach kultury, w jakich dziedzinach współpracujemy z danym krajem, ale też co w danym kraju cieszy się dużą popularnością, bo inaczej będziemy pokazywać Polskę w Japonii, inaczej we Francji, a jeszcze inaczej pewnie w Australii.
0: A proszę nam przytoczyć jakieś przykłady. Powiedzmy Francja, Instytut Polski we Francji. Na czym opiera swoje działania? Na jakiej płaszczyźnie opiera swoje działania, aby właśnie dotrzeć do Francuzów?
1: Na przykład organizacja różnych obchodów. Mamy wspólną historię polsko-francuską, tak? Więc celebrowanie tych wydarzeń historycznych, gdzie ta nasza historia się zazębia. Na pewno dyplomacja kulinarna, też teraz coraz częściej pojawiająca się, to też jest element taki ocieplający wizerunek i bardzo myślę we Francji modny, pokazujący naszą typową polską kuchnię i też przy okazji zwyczaje związane z tym. Znana jest bardzo literatura polska we Francji. Niedawno, prawda, gościliśmy prezydenta Macrona, który był świadkiem wręczenia nagrody dla aktora pana Andrzeja Seweryna, który pewnie przez Francuzów jest po części uważany za ich dziedzictwo narodowe, no ale przecież jest Polak. I jak najbardziej reprezentuje naszą kulturę, tak, i jest zasłużony dla naszej kultury. Także wszystko to
0: zależy od kraju.
1: Dany
0: Instytut Polski w danym kraju znajduje jakieś płaszczyzny, które mogą prowadzić do takiego wspólnego dialogu, na których można prowadzić ten wspólny dialog. No ja w Australii mogłabym sobie wyobrazić, że taka placówka mogłaby na przykład działać na płaszczyźnie historycznej, jeśli chodzi o Górę Kościuszki i naszego odkrywcy Edmunda Strzeleckiego, tak? To znają Australijczycy i to znają Polacy.
1: Na pewno jest to dobry punkt wyjścia. Należy to rozszerzać i pokazywać współczesnych, tak, badaczy czy współczesnych odkrywców, artystów.
0: Rozumiem, że pani badania są w jakiś sposób połączone z potencjalną inicjatywą stworzenia takiego polskiego instytutu na antypodach.
1: Tak, ja myślę, że bardzo pożądanym byłoby otwarcie takiego instytutu. To nie jest oczywiście rzecz łatwa, dlatego że chociażby z uwagi na to, jakie wyzwania tutaj czekają osoby, które przyjadą w takim instytucie pracować, jak chociażby samo rozproszenie, Australia jest ogromnym terytorium. Polacy w związku z tym no, nie gromadzą się w jednym mieście czy w kilku tylko ośrodkach, tak, ale jesteśmy rozproszeni bardzo, więc nie jest to na pewno proste, łatwe przedsięwzięcie, ale myślę, że taka instytucja by się przydała. Mogłaby naprawdę bardzo wiele pomóc. Ja widzę taką pomoc nie tylko dla diaspory polskiej, która polegałaby na tym, że odciążamy chociażby wolontariuszy, tak, czy integrujemy pewne działania, bo to, co mnie niesamowicie fascynuje, jeśli chodzi o promocję kultury polskiej, w ogóle za istnienie kultury polskiej w Australii, to jest to, że bardzo, bardzo wiele działań, jeśli nie większość działań, to są inicjatywy oddolne.
0: Jeśli nie prawie, że wszystkie. Tak.
1: Dokładnie. Chodzi mi o to, że nie są jakby narzucone tak przez instytucje, ale wszystkie pomysły i tak bardzo wiele osób właśnie na zasadzie takiego wolontariatu organizuje się i tę polską kulturę promuje, pokazuje mieszkańcom Australii. I tutaj instytut mógłby pomóc właśnie w roli koordynatora, w roli takiego integratora, ale też pomóc w promocji tych wydarzeń, tak? Bo nam się wydaje, że to jest taka prosta sprawa, informujemy, wrzucamy na nasze media społecznościowe. To jest proces bardzo tak naprawdę czasochłonny, wymaga pewnego spójnego pomysłu, wtedy jest lepiej, wszystkie te działania lepiej są zauważalne. I wymaga też, nie ukrywajmy, funduszy. To mogłaby być jedna z takich ról Instytutu, poza właśnie tym naczelnym zadaniem, którym jest stworzenie też takiego centrum informacji i zasobów dotyczących Polski, polskiej kultury. Takie przecież stałe siedziby mają Alliance Française czy Instytut Goethego, więc dlaczego by Polska nie mogła również takiej stałej siedziby posiadać? I rolą też Instytutu jest budowanie relacji, nawiązywanie kontaktów tutaj, tak, z australijskimi mediami, też politykami, instytucjami kultury. po to, żeby Polska była dużo bardziej widoczna w przestrzeni publicznej. Ja jeszcze chciałam o jednej rzeczy wspomnieć. Nie jest to może rzecz taka oczywista, ale bardzo wielu moich rozmówców, bo prowadzę wiele wywiadów podczas moich badań, wspomina też na potrzebę stworzenia takiego miejsca, w którym byłaby możliwa nauka języka polskiego jako obcego. Nie tylko dla Australijczyków, ale też dla tego trzeciego pokolenia czy drugiego pokolenia, które chciałoby albo lepiej mówić po polsku, albo w ogóle nauczyć się polskiego, bo tego polskiego z domu się nie nauczyło.
0: Taką działalność prowadzi właśnie Alliance Française. Obcokrajowcy mogą się uczyć francuskiego właśnie poprzez pośrednictwo właśnie tej instytucji w Australii.
1: No i to jest, uważam, bardzo dobry pomysł. Co prawda musimy wziąć pod uwagę to, tym myślę większość osób nie wie albo nie do końca słyszało, ale no każdy z tych instytutów jest inaczej umocowany w swoim kraju, więc u nas niestety musiałyby zajść pewne zmiany ustawowe. Aczkolwiek myślę, że na początek instytut mógłby ułatwiać organizację takich kursów i to już byłby zawsze krok naprzód.
2: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.

0: Pani Justyno, wspomniała Pani, że rozmawia Pani z wieloma osobami tutaj w Australii po to, żeby zbudować wiedzę na temat tego, co jest potrzebne, tak? Ja rozumiem, że kształtuje Pani pewien jakiś taki profil zapotrzebowania na tym rynku. Tak jak Pani wspomniała wcześniej, już funkcjonują te instytuty w innych krajach, ale ten potencjalny instytut polski w Australii musiałby jakoś specyficznie, czy też może po części unikatowo działać tutaj na tym rynku.
1: Tak, oczywiście, powinniśmy wziąć pod uwagę specyfikę zawsze danego kraju. Też doświadczenia międzynarodowe odgrywają dużą rolę, więc jest na czym budować. Natomiast tak, ja chciałabym zebrać trochę rekomendacji od razu w tej mojej pracy, pokazać właśnie, czego brakuje, co należy wzmocnić, może co należy nieco zmienić, żebyśmy właśnie lepiej zaistnieli w Australii.
0: Po prostu co zadziała tutaj? Co tutaj u nas zadziała, tak?
1: Dokładnie.
0: I pani prowadzi wywiady, jakiś jest formularz, sonda?
1: Prowadzę wywiady, ale dodatkowo jest też ankieta online w języku angielskim. Zdecydowałam się na język angielski, bo wiem, że większość jednak diaspory zna ten język, posługuje się nim biegle, a przy okazji też tam są pytania dla osób, które nie są z pochodzenia polskiego, dlatego ten angielski. I odpowiedzi tych osób też jestem bardzo ciekawa. Daje to dużą wiedzę na temat tego, jak my jesteśmy postrzegani przez inne narodowości.
0: Ile osób miała okazję Pani już przepytać?
2: Około 10 osób, z tym, że to są długie rozmowy. Ja zakładam zawsze, że to będzie około godziny, ale czasami to trwa dłużej, bo poruszamy naprawdę bardzo wiele kwestii. Na plus do tego od niedawna mamy ankietę, zobaczymy, ankieta jest czynna do 17 maja, można ją wypełniać online, także zobaczymy, ile osób jeszcze tam swoją cegiełkę dołoży. Można tam zagłosować też na miejsce, w miasto, w którym mógłby ten instytut ewentualnie powstać, czy jakaś inna instytucja, która wypełniałaby te same zadania, tak?
0: Wspomniała Pani 10 osób, to jest niewielka liczba. Kim są te osoby?
1: To są liderzy organizacji polonijnych, to są też wolontariusze, to są osoby, które po prostu na co dzień wspierają organizacje polonijne. To są też przedstawiciele naszych placówek dyplomatycznych, osoby ze środowiska akademickiego, które w Australii mieszkają, a mają polskie pochodzenie, polskie korzenie. No także bardzo taka szeroka grupa.
0: A w sondażu może wziąć udział właściwie każdy?
2: Każdy i naprawdę zachęcam. Wiem, że nikt nie lubi wypełniać ankiet, ja również. No ale taka ankieta pozwala po prostu zebrać trochę więcej danych czasami niż zwykła rozmowa i dotrzeć do tych osób, do których nie uda się dotrzeć przez telefon, czy będąc osobiście tak na miejscu.
0: Zwieńczenie Pani badań to będzie praca naukowa.
2: To jest praca kończąca studia podyplomowe, więc będzie to raczej coś w rodzaju ekspertyzy rozszerzonej.
0: Rozumiem, że liczy Pani na to, że właśnie wyniki tych badań posłużą do podjęcia działań, aby stworzyć taki Instytut Polski w Australii. Gdzie trafi ta praca? Gdzie trafią te wyniki badań i kto będzie o tym decydował? Czy do tego dojdzie?
2: No ja mam nadzieję, że do tego dojdzie. Taką wstępną rozmowę odbyłam na uniwersytecie, że chciałabym tę pracę udostępnić zarówno Ministerstwu Spraw Zagranicznych, jak i Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to są te dwie instytucje, które tak naprawdę planują powstanie takich instytutów i doprowadzają, tak finalizują ich otwarcie.
0: Kiedy spodziewa się Pani zakończyć badania, dojść do jakiej konkluzji, spisać to wszystko i wyciągnąć wnioski odpowiednie lub przedstawić odpowiednie wnioski?
1: Myślę, że na koniec czerwca już ta analiza powinna być gotowa i wtedy zobaczymy, ile jeszcze będę musiała zrobić uzupełnień. Tak. W każdym bądź razie myślę, że tak gdzieś koło czerwca będzie już wiadomo mniej więcej, jakie są wyniki.
0: Czy możemy od Pani oczekiwać, że dowiemy się właśnie, jak wyglądały te badania, jak wyszły te wyniki, jakie wnioski Pani wyciągnęła?
2: Tak, oczywiście. Ja zakładam, że praca kończąca studia to nie jest tylko sztuka dla sztuki, tak? I że będę mogła po prostu upublicznić te wyniki. Jak tylko będę mieć zielone światło, że jest już oceniona, zamknięta, to będę się starała też zrobić tłumaczenie na język angielski, żeby te wyniki były przystępne dla wszystkich.
0: Bo dla nas to też jest ciekawe, bo chcemy wiedzieć właśnie, no jak to wyszło. To dla nas też jest ciekawe, bo każdy może mieć pewne jakieś poglądy lub jakieś spojrzenie, spojrzenie na pewne sprawy, a fajnie jest porównać sobie, jak ta indywidualna postawa czy postrzeganie spraw porównuje się do takiej szerszej.
1: Tak, i myślę, że prezentacja wyników to jedno, ale myślę, że to może być, te wyniki mogą być takim początkiem pewnej dyskusji, bo moi rozmówcy mają bardzo, bardzo różne pomysły na to, jak Polskę pokazywać, jak Polskę promować. No i tak powiem szczerze, jedni bardzo popierają powstanie Instytutu, a inni są bardzo sceptyczni. Także no, zobaczymy jeszcze, co wyjdzie w ankiecie.
0: Pani Justyno, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i życzę udanych badań. Ja osobiście życzę sobie konstruktywnych wyników tych badań, jakie by to one nie były. Tak, pozytywnych zmian, pozytywnych jakichś wniosków i tak zwanych positive outcomes, już mówiąc po angielsku, idąc po tej linii soft power.
1: Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że otworzymy przynajmniej jakąś dyskusję i będziemy się posuwać naprzód.
0: Moim i Państwa gościem była dzisiaj pani Justyna Stanisławska, a za uwagę dziękuję Państwu Dorota Banasiak, SBS Polish.
3: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.

Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

0: Witam po reklamie i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu SBS Examines. Co można zrobić, aby zatrzymać spadek cen w czasie kryzysu na rynku paliw? Oddaję mikrofon Agnieszce Berton.
1: Price gouging is for sure what's happening. It's what Australia's become now, all about price gouging.
2: Z pewnością mamy do czynienia z zawyżaniem cen. Australia stała się miejscem, gdzie wszystko kręci się wokół windowania cen. Uważam, że ceny zostały podniesione zbyt wcześnie. Wiele firm paliwowych zobaczyło, że trwa wojna z Iranem i uznało, że mogą natychmiast podnieść ceny, bez czekania na to, jak się sytuacja rozwinie. Moim zdaniem zawyżanie cen paliwa zawsze istniało. Stacje benzynowe od lat działają w zmowie. Rząd Australii wprowadził szereg działań mających na celu złagodzenie presji związanej z trwającym kryzysem paliwowym. Obejmują one tymczasowe obniżenie akcyzy na paliwo oraz rozszerzenie uprawnień ACCC w zakresie zwalczania zawyżania cen. Pytanie brzmi jednak, czy te środki są wystarczające? Ministrze Skarbu, polecił pan ACCC, aby rozprawiła się z zawyżaniem cen paliw, ale w Australii samo zawyżanie cen nie jest nielegalne. Oto niezależna posłanka z Kooyong, Monique Ryan, przemawiająca w parlamencie podczas tak zwanego Question Time pod koniec marca. Ceny są ustalane przez detalistów, a kierowcy wciąż są oburzeni tym, że są naciągani na stacjach benzynowych. Obniżacie akcyzę, ale skąd kierowcy mają mieć pewność, że sprzedawcy rzeczywiście obniżą ceny? W tym odcinku SBS Examines przyglądamy się zawyżaniu cen i pytamy, jak Australijczycy mogą przygotować się na przyszłe wstrząsy cen paliw. Nagle wszyscy zaczynają mówić o tym, że ceny benzyny będą rosnąć, ale konsumenci nie wiedzą, jak bardzo koszty paliwa wpływają na cenę konkretnego produktu, o ile powinien wzrosnąć jego koszt. I to właśnie ten brak wiedzy pozwala firmom zwiększać zyski w takich kryzysowych sytuacjach. To Matt Grandoff, starszy ekonomista w Australia Institute, powiedział programowi SBS Examines, że Instytut odnotował przypadki czerpania zysków z wojny oraz zawyżania cen w Australii po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Oznacza to, że niektóre ceny wzrosły bardziej niż było to konieczne, aby pokryć płace, koszty i marże zysku. Grandoff twierdzi, że przepisy dotyczące ustalania cen nie są dobrze rozumiane. Większość ludzi o tym nie wie, ale zawyżanie cen nie jest nielegalne. Jeśli firma zauważy, że wszyscy mówią o podwyżkach cen i na tej podstawie sama zdecyduje się podnieść ceny, mimo że jej koszty nie wzrosły, jest to całkowicie legalne. Nielegalne jest natomiast, jeśli firmy formalnie porozumiewają się między sobą i ustalają ceny. Nielegalne jest również wprowadzanie konsumentów w błąd. Jeśli więc firmy twierdzą, że podnoszą ceny tylko o wzrost kosztów, a to nie jest prawda, wtedy jest to działanie niezgodne z prawem. Na początku kwietnia ACCC poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie dostawców paliwa do odległych i regionalnych części Australii w odpowiedzi na skargi dotyczące dopłat do paliwa przekraczających 70%. Dopłaty paliwowe zgłaszano również w miastach w formie dodatkowych opłat w kawiarniach, restauracjach oraz firmach turystycznych. Zachęcając konsumentów i małe firmy do zgłaszania swoich obaw, przewodnicząca ACCC Gina Cass-Gottlieb powiedziała: przedsiębiorstwa muszą pamiętać, że decyzje dotyczące cen i opłat powinny być podejmowane niezależnie od konkurencji. Koordynowanie cen przez konkurentów stanowi poważne naruszenie prawa konkurencji. SBS Examines, a także nasi koledzy z SBS Nepali i SBS Chinese wysłuchali opinii Australijczyków na temat trwającego kryzysu paliwowego oraz reakcji rządu.
1: Australia doesn't have much competition. Yeah, we're appalling compared to the rest of the world.
3: If they could focus on.
2: W Australii nie ma zbyt dużej konkurencji. Tak, wypada to bardzo słabo na tle reszty świata. Gdyby skupili się na tym, żeby ceny na stacjach benzynowych były bardziej zbliżone do siebie, zamiast losowo je podnosić, myślę, że byłoby to znacznie bardziej korzystne. Eksperci twierdzą, że zdrowa konkurencja jest antidotum na zawyżanie cen. Ale co w sytuacji, gdy dana branża ma tylko kilku dostawców? Jednym z wyzwań w Australii jest to, że mamy mniej firm, które nas zaopatrują. Widać to w sektorze paliw, bankowości i supermarketów. Te firmy mają siłę rynkową. Gdy na rynku działa tylko kilku graczy, brak konkurencji i trudności z wejściem nowych firm oznaczają również wyższe ceny. Profesor David Bryan jest naukowcem z Ritchie Chair of Economic Research na Uniwersytecie Melbourne. Powiedział programowi SBS Examines, że choć brak konkurencji jest problemem, to nie każda podwyżka cen jest zawyżaniem cen i do udowodnienia nieprawidłowości potrzebnych jest bardzo dużo danych. Gdybyśmy mieli odpowiednie, szczegółowe dane dotyczące popytu, czyli tego, jak wyglądają przychody firm i jak zmienia się popyt, gdy zmieniają się ceny chleba, paliwa czy energii elektrycznej, oraz lepsze informacje o rzeczywistych kosztach dostarczania nam tego chleba czy prądu, wtedy bylibyśmy w stanie to sprawdzić i zweryfikować. Powiedział również, że jako konsumenci możemy podjąć pewne działania, które pomogą przeciwdziałać potencjalnemu zawyżaniu cen. Utrzymywanie tej rozmowy jest samo w sobie jednym ze sposobów pomagania konsumentom w uświadamianiu sobie, że istnieją lepsze oferty i że rynki będą działać bardziej konkurencyjnie, im bardziej będziemy zaangażowani. ACCC zachęca Australijczyków do porównywania cen i korzystania z rządowych platform, takich jak FuelCheck w Nowej Południowej Walii czy Serwis Victoria, aby znaleźć tańsze paliwo. Petrol Spy to kolejna powszechnie używana aplikacja do monitorowania cen paliwa. Jej założyciel Andrew Firsow powiedział SBS Russian, że od początku wojny na Bliskim Wschodzie odnotowali 6-krotny do 8-krotnego wzrost ruchu użytkowników. Stwierdził, że tego typu platformy są kolejnym sposobem, w jaki konsumenci mogą walczyć z potencjalnym zawyżaniem cen. Mamy setki tysięcy osób korzystających z naszej usługi każdego dnia i przypuszczam, że właśnie dlatego ludzie z niej korzystają.
4: It's basically gone to hell in a handbasket. No good is it really? Expensive and what can we do? Nothing but pay it or don't drive.
5: It's affecting us because some of the customers they start to prefer buses.
2: To wszystko właściwie zmierza w bardzo złym kierunku. Nie jest dobrze, prawda? Jest drogo i co możemy zrobić? Nic, tylko płacić. Albo nie jeździć samochodem. To wpływa na nas, bo niektórzy klienci zaczynają wybierać autobusy lub pociągi zamiast taksówek. Na początek przyjechałam tu autobusem, nie samochodem. Oczywiście nie będę robić długich tras, tylko jeżdżę lokalnie. Nie panikuję z tego powodu. W miarę jak ceny nadal się zmieniają, pojawia się pytanie, jak Australijczycy mogą przygotować się na przyszłe podwyżki? Adiunkt Ben Beck, kierownik badań nad zrównoważoną mobilnością i bezpieczeństwem na Uniwersytecie Monash, powiedział programowi SBS Examines, że obecny kryzys paliwowy pokazuje, jak bardzo Australia jest uzależniona od samochodów. Dodał, że 50% Australijczyków nie ma dostępu do częstego, niezawodnego i dostępnego transportu publicznego. Systemy i środowiska miejskie, które stworzyliśmy, sprawiają, że tak naprawdę nie zapewniamy Australijczykom alternatywnych, przystępnych cenowo i bezpiecznych i zdrowych form transportu. I to właśnie jest tutaj prawdziwa szansa. Matt Grandoff z Australia Institute powiedział, że potrzebne są dalsze reformy legislacyjne, aby chronić nas przed przyszłymi szokami cenowymi. Rząd wprowadza przepisy mające na celu powstrzymanie zawyżania cen, ale tylko w jednej branży, supermarketach. Pojawiają się więc kluczowe pytania, dlaczego rząd nie rozszerza tego na wszystkie branże? Profesor Bryan zasugerował, że dywersyfikacja źródeł energii elektrycznej mogłaby pomóc w budowaniu odporności po stronie popytu na szoki cenowe ropy naftowej. Żyjemy w kraju, który ma odnawialne źródła energii, słońce i energię słoneczną. Jeśli zaczniesz przesuwać sektor transportu w stronę energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł, zyskujesz wtedy odporność na te światowe wahania cen ropy. Na podstawie materiału Larry Schwetz i Denisa Fanga oraz materiałów przygotowanych przez SBS Nepali, SBS Russian oraz SBS Chinese w języku polskim opracowała Agnieszka Berton. SBS Polish.
6: SBS po polsku. Na Facebooku udostępnij innym nasze materiały.
0: Komunikaty lokalne.
7: Ogłoszenia lokalne. Zaczynamy od ogłoszeń dla mieszkańców Melbourne. 9 maja w Melbourne w klubie Syrena odbędzie się bal z okazji Dnia Matki. W programie będzie grał zespół na żywo Wesoły Autobus, ogłoszenie Matki Roku i wręczenie nagrody. Drzwi otwarte o godzinie 18, muzyka od godziny 19.
0: Zespół Kujawy-Sydney zaprasza na zabawę z okazji Dnia Matki w sobotę 9 maja w klubie polskim Bankstown. W cenie biletów wędliny, ciasta, kawa i herbata oraz występ zespołu Kujawy-Sydney. Informacja i rezerwacja miejsc Jola 0400689379. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Australii zaprasza na wykład Przygoda i zwycięstwo w programie Australian Alone, opowiada Krzysztof Wojtkowski. 14 maja o godzinie 19 w Polskim Biurze Opieki Społecznej Polker, 14 Lion Road, Mount Waverley. Biuro Opieki Polker w Mount Waverley w Wiktorii zaprasza na przedstawienie, poczęstunek i niespodziankę z okazji Dnia Dziecka 23 maja od godziny 10 do godziny 13. Występują Delicja Szampańska, w tej roli Anna Nassif, i Pieruk Włodek, w tej roli Michał Macioch. Wstęp bezpłatny. Dział szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 20 maja temat kultura jako oręż, 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca, 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. No cóż, nasza audycja dobiegła końca. Jeszcze mam dla Państwa na pożegnanie piosenkę. Piosenkę oczywiście w wykonaniu Zdzisławy Sośnickiej i Zbigniewa Wodeckiego. Z Tobą chcę oglądać świat. A za uwagę dziękuję, Joanna Borkowska-Suruć. Życzę Państwu wspaniałego popołudnia.